mitwa Heki yudi katalwa na moro minyonge wye Mwanda mitwa Henarie Heki yudi katakwe morita lorie Mwandi